lugar, la carre, vaca, boom. Sir, be, jo, ke, jo, be, jo, ser, da, ne, ja, a, mon. Nos, a, veo, ve, ra, veo, sa.